0: Mama zostaje na co dzień sama przez wiele godzin i rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie.
1: To też jest ważne, żeby wybrać, co mogę dać z tej mojej polskiej kultury i co mogę dać, no na przykład z niemieckiej kultury.
2: Stare afrykańskie przysłowie mówi, że do wychowania jednego dziecka potrzeba całej wioski. Kiedyś oznaczało to ciotki pilnujące bezpieczeństwa na podwórku, babcie gotujące zupę i sąsiadki, które wpadały na herbatę, gdy młoda mama nie miała już sił. Ale co się dzieje, gdy ta wioska zostaje setki kilometrów stąd? Gdy zamiast wsparcia bliskich mamy jedynie czata GPT i ciszę w mieszkaniu, kiedy dziecko wreszcie zaśnie. Emigracja to często moment, w którym tę wioskę tracimy, a nasze rodzicielstwo staje się samotną wyprawą na wysoki szczyt.
3: Kosmo po polsku.
2: Twój podcast w Niemczech.
3: Tu jesteś u siebie.
2: Dziś w Psychologii na emigracji moimi gościniami są Honorata Moliter i Żaneta Mikołajczyk. Psycholożki, Polki mieszkające w Niemczech i co najważniejsze, mamy, które tę brakującą wioskę budują tutaj każdego dnia.
0: Na nowo, zgadza się?
4: Zgadza się.
2: Czy wy też czujecie czasem brak tej wioski, mimo że można powiedzieć, że zawodowo, teoretycznie wiecie o macierzyństwie i o poczuciu bycia mamą wszystko? Jak to jest w waszym przypadku?
0: Tak, wiedza teoretyczna może być przydatna, ale z całą pewnością nie jest wystarczająca. I to, co powiedziałaś, cytując to afrykańskie przysłowie, Moniko, to myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe i prawdziwe w kontekście w ogóle organizacji naszego społeczeństwa, czyli tego, jak wielkie potrzeby mają osoby dorosłe, które decydują się na rodzicielstwo, tak bym to powiedziała, szczególnie mamy, i na co mogą liczyć, że tak powiem, ze świata zewnętrznego. No i wydaje się, że rzeczywiście mogą liczyć na nie na wszystko, czego naprawdę potrzebują i co byłoby takim zewnętrznym zasobem wspierającym ten skomplikowany proces. W kontekście emigracji oczywiście każda historia jest inna, ale rzeczywiście jest pewien rodzaj takiego najbardziej popularnego scenariusza, który polega na tym, że mama zostaje na co dzień sama przez wiele godzin, z malutkim dzieckiem, ze starszym dzieckiem, z dzieckiem szkolnym, z nastolatkiem, bo po prostu życiem zawodowym, czy tą częścią zawodową głównie zajmuje się mąż, partner lub po prostu druga osoba w związku. I rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie.
2: Tak, bo jak powiedziałyśmy, w Polsce mamy często czy babcię, czy ciocię, czy jakąś sąsiadkę, a w Niemczech mamy termin w kicie, ale za rok na przykład, męża, który wraca późno z pracy. Jak sobie radzić w tej sytuacji? Jak budować tę nową wioskę?
1: Ja myślę właśnie, że my musimy tą wioskę sobie zbudować, czyli szukać wsparcia tego, które mamy tutaj wokół. Nie? To są osoby właśnie, którym ufamy, przy których czujemy się bezpieczne, przy których wiemy, że nasze dziecko również będzie bezpieczne, bo tak pomyślałam, że jeżeli mama czuje się bezpiecznie, to wtedy bezpiecznie może oddać komuś, powierzyć swoje dziecko. Właśnie co do tych afrykańskich wiosek, no to właśnie taką afrykańską wioskę musimy zbudować sobie sami, ale to też zależy, bo tak to trochę powiem pół żartem, pół serio, zależy jakie plemię i zależy jaka wioska, nie? Bo możemy mieć mamy, babcie, jeżeli one są wspierające i rzeczywiście dają młodej mamie to, czego potrzebuje, to wspaniale i to trzeba doceniać, pogratulować i się z tego cieszyć. Ale nierzadko jest tak, że te relacje w rodzinach wyglądają różnie i ta młoda mama czuje się często właśnie krytykowana, samotna, unieważniona, bo u nas to się robiło tak, nie? Mówi babcia. A, bo kiedyś to było tak, no nie? No i może to było i to się sprawdzało, a ja myślę, że ważne jest, żeby tej młodej mamie zaufać jej intuicji i ona wie najlepiej, co jest dla jej dziecka dobre, nie? I a propos tych afrykańskich plemion, to jest trochę tak, że one niosą właśnie mamę, a nasze społeczeństwo chce nieść to dziecko, słodkie, malutkie, a wszyscy zapominają o mamie. A ja myślę, że to właśnie ona potrzebuje być niesiona. Jak ona będzie niesiona, to ona będzie miała siłę, żeby nieść swoje dziecko.
0: No dzisiaj może mniej mówimy o tej wiosce afrykańskiej, bardziej mówimy o tej rodzinie z wyboru, którą budujemy sobie na emigracji, no ale nie zapominajmy o tym, że gdzieś tam w Polsce mamy też tą rodzinę naszą pierwotną, tak, to nasze plemię. Jak w tym szpagacie możemy sobie poradzić jako mama?
4: Tak jak cię słucha, Monika, to zatrzymało mnie, że nie możemy zapomnieć o tej rodzinie pochodzenia naszej pierwotnej. Ja myślę sobie, że to jest niemożliwe, żeby o niej zapomnieć, ponieważ każdy z nas nosi w sobie bardzo dużo z tego, co dostaliśmy my jako dzieci w dzieciństwie. I ja to lubię taką metaforę, ona może to brzmi trochę dramatycznie, ale że macierzyństwo to jest taka podróż w wielu kierunkach jednocześnie. I że jednym z tych kierunków jest to, że my w jakimś sensie, świadomie lub nieświadomie, jeszcze raz przeżywamy wtedy swoje własne dzieciństwo. I w związku z tym mogą się tam znaleźć takie przeżycia, które są dla nas zasobem i oparciem, a mogą się znaleźć też takie, które, od których bardzo chcemy uciec, albo coś potrzebujemy z nimi zrobić, ponieważ wzbudza to w nas bardzo jakoś trudne i bolesne niejednokrotnie uczucia. Więc myślę sobie, że na tej drodze życia, na tym takim nowym odcinku życia, jakim jest rodzicielstwo czy macierzyństwo, szczególnie ważne jest to, żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co ja biorę ze sobą dalej z tego, co dostałam w przeszłości, a co chcę zostawić, albo czuję, że potrzebuję zostawić, ponieważ to już mnie nie wspiera, to nie ma zastosowania, prawda, w teraźniejszości i to jest na pewno coś, czego ja nie chcę dla swojego dziecka. A co jest moje, co chcę na przykład rozwijać, co jest czymś, co dostałam być może nie od swojej rodziny, tylko w swoim dorosłym życiu albo teraz. Mnie to w jakiś sposób wzmacnia, wspiera, inspiruje, co chcę jakoś rozwijać i stworzyć na to przestrzeń w swojej rodzinie, w swoim macierzyństwie.
1: Też myślę, że to jest ważne, co to powiedziałaś, Honorata, w kontekście takim emigracyjnym, że czasem mamy właśnie boją się o to, jak wychowuje dziecko w Niemczech, no to on jakoś zapomni o mojej polskiej kulturze, nie? To też jest ważne, żeby wybrać, co mogę dać z tej mojej polskiej kultury i co mogę dać, no na przykład z niemieckiej kultury, nie? Gdzie świadomie zdecydowałam się tu zamieszkać, nie? I jak to jest właśnie takie miejsce, w którym czuję się dobrze i swobodnie, to pewnie będzie mi łatwiej. Jak nie do końca byłam pewna, czy to miejsce, to może mi być trudniej, ale jednak z jakichś powodów je wybrałam, więc bardziej bym tu poszła w tym kontekście optymistycznie, że coś musiało być, co mnie tu przyciągnęło i na tym bym się właśnie zatrzymała, co dać swojemu dziecku, nie? A propos właśnie to, co z rodziny wybieram, co swoje, ale też w tym kontekście kulturowym, co wybieram.
0: Czy wy jako mamy widzicie różnicę w tym niemieckim modelu wychowania, a polskim modelu wychowania? Jakie to by były te najbardziej zauważalne różnice?
4: Ja widzę taką jedną różnicę, która mi się bardzo podoba i to może o niej powiem. I to jest taka różnica związana z ocenianiem. Myślę sobie, że tutaj jednak jest łagodniej. To znaczy, że jest większa tolerancja na to, jak matka może się czuć, jakie może podejmować decyzje, jakie może mieć podejście, co właściwie, tak jak teraz to mówię, to mi przychodzi do głowy coś takiego, że to jest jednak taki przekaz dotyczący zaufania, prawda? Że no właśnie to są takie decyzje w tym indywidualnym przypadku, w przypadku tej indywidualnej rodziny, tej indywidualnej kobiety i z czego jakoś one wynikają, prawda? A mam takie poczucie, że jednak w tej kulturze polskiej jest to bardziej takie zawężone do tego, jak co to znaczy być dobrą mamą. W takim nawet przełożeniu na takie konkrety, prawda? Co ja, nie wiem, dla tych dzieci mam robić na co dzień, w jaki sposób mam je, nie wiem, ubierać, w jaki sposób mam je odżywiać i do jakich tam placówek mam je wysłać, bo wtedy to na pewno dobrze zadbam o swoje dziecko. Jakoś mam takie poczucie, że tutaj jest jednak większa taka elastyczność i tolerancja, co ja osobiście odbierałam jako mama też, jako bardzo takie uwalniające i jakoś wspierające.
1: Ja myślę, że macierzyństwo to jest, a propos tej definicji macierzyństwa, to żeby mamy właśnie też uwierzyły w to, że dla tego konkretnego dziecka ty jesteś wystarczającą mamą i no jedyną najlepszą. Lepszej miał nie będzie i właśnie to jest coś, co jakby, fajnie, bo jakby ta nasza afrykańska wioska nam jako mamom to jakby powtarzała, no nie? Bo a propos tych różnic troszkę kulturowych, to ja mogę podzielić się troszkę z mojego doświadczenia. Jestem mamą 3-letnich bliźniaków i jestem też w związku dwujęzycznym i trochę a propos babci, jak one reagują na niektóre sytuacje, no to a propos ubrania, to właśnie babcia niemiecka i babcia polska. Przypominam sobie sytuację, że temperatura 30 stopni na zewnątrz, dziecko 6 miesięcy, obie ubierają konsekwentnie skarpetki, nie? Więc tu bym powiedziała podobnie. Natomiast różnica była taka, że no mleko, polska babcia tylko ciepłe, tylko podgrzewające, natomiast niemiecka babcia prosto z lodówki, cak, nie? Więc to a propos tego, ja to czasem też obserwuję w piaskownicy takie sytuacje, jak gdzieś właśnie mamy mówiące po polsku, my trochę tak biegamy z tym jedzeniem, a zjedz bułeczkę, a zjedz jabłuszko, a nie ubrudź się, nie? Myślę, że to jest gdzieś właśnie z tych naszych przekazów babć, mam, a w Niemczech od niemieckich mam jest właśnie, tak jak powiedziała Honrata, jakaś lekkość i jakaś taka łagodność, że jak się ubrudzi, to się ubrudzi, nie? Albo kałuże. No, moje chłopaki uwielbiają bawić się w kałużach. No to jak przyjechała babcia z Polski, zaczęła, co oni robią, no to była w szoku. To jest niewyobrażalne. A tutaj w Niemczech dzieci skakają po kałużach, czy nawet kita właśnie, nie? Jak pada deszcz, no to trzeba zaopatrzyć dziecko w spodnie deszczowe, kurtkę i idą
0: bo nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, tak?
1: Dokładnie. Natomiast w Polsce, nie wiem czy wszędzie, nie chcę generalizować, ale często słyszę, że no raczej wtedy się przeczekuje, nie? Kiedy pada deszcz.
0: Tak, ostatnio nawet rozmawiałam z mamą takiego przedszkolaka, która przeniosła swoje dziecko z Niemiec do Polski i tutaj było to dziecko w przedszkolu leśnym, gdzie właśnie mogło się bez problemu taplać w kałużach i do Polski, kiedy przeniosła się, okazało, że rodzice nie chcieli, żeby dzieci podczas właśnie niesprzyjającej pogody czy jakichś tam innych warunków wychodziły ze względu na to, że pobrudzą ubrania i tak dalej. Także tutaj jest większa ta swoboda, tak, w Niemczech. Może polskie mamy są bardziej takie opiekuńcze, bardziej lękowe, jak to z waszych obserwacji wynika.
4: Myślę, że polskie mamy są opiekuńcze, co nie znaczy, że wszystkie są lękowe. Myślę, że jest bardzo duży zasób też w tej naszej polskiej kulturze związany z takim, no właśnie, byciem blisko dzieci. Bliżej niż tu. Bo to nie znaczy, że tutaj jest lepiej niż w Polsce. To zupełnie nie chcemy takiego przekazu, prawda, proponować. I myślę, że właśnie to, czego może tutaj brakować, to, że te dzieci niemieckie są czasem na jakimś tam etapie jednak tak zostawione trochę same sobie, co właściwie nie do końca jest dobrym pomysłem. Także no właśnie ten polski zasób związany z tym, że taka mama, która jest bliżej, po prostu ma szansę też widzieć więcej, znać swoje dziecko lepiej, jakoś być do niego, tak już mówiąc zupełnie psychologicznym językiem, lepiej dostrojona. To znaczy, że dzieci, prawda, budują w sobie to takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa w relacji z dorosłym, który je widzi, który je słyszy, który reaguje na nie, który je uważnia. Więc tu bym powiedziała, że właśnie polskie mamy mają jakoś lepszy dostęp do tego. No jest kwestia, prawda, takiej intensywności, bo no jak się staniemy jakoś nadopiekuńcze albo po prostu wręcz jakoś kontrolujące każdy ruch dziecka, no to wtedy to oczywiście nie jest rozwojowo dobre. Natomiast tak jakby z tego, że tak się wyrażę, defaultu, prawda, no to właśnie nam może być dużo łatwiej jakby jakoś tak, no po prostu budować taką naprawdę dobrą, kochającą relację ze swoimi dziećmi, tak, że dać im taki przekaz, że mama jest, nie? I że mama jakby jakoś zawsze będzie. I że nie wiem, będzie po twojej stronie na przykład. Więc ja tak bym to widziała.
1: Tak, teraz właśnie co mówiłaś, to też pomyślałam sobie, że już wspomniałyśmy o tym, nie? Że z jednej kultury właśnie to, co mogę sobie wybrać, a z drugiej strony dać sobie też tą lekkość, żeby nie czuć się tak pod presją, nie? Pod presją robienia tego, co robiła babcia, czy robiła moja mama, tylko właśnie ten świadomy wybór, okej, one robiły tak, mogę tak zrobić, a widzę, że inni robią tak, może mogę jakoś to pomieszać i mi to dobrze zrobi, nie? Tak.
4: Ale co to znaczy dla kogoś, kto no jest skonfrontowany z tym szokiem kulturowym w piaskownicy, powiedzmy, tak? I żyje w tym szpagacie. Czy to może się jakoś odbić na naszej psychice, w roli matki? Jak sobie z tym poradzić?
0: Ja bym powiedziała, że to zależy, kto patrzy, jak na to reaguje. Prawda? No bo jak my jesteśmy taką osobą, taką mamą, która rzeczywiście jest jakoś niepewna tej swojej roli, prawda? Albo, nie wiem, ma dużo swoich takich uczuć związanych z... No właśnie z tym, nie wiem, wspomnianym przestrachem przed tą rolą na przykład. No to będzie takie sytuacje, albo może potencjalnie takie sytuacje interpretować w sposób niekorzystny dla siebie. To znaczy, prawda, że powie sobie wewnętrznym głosem, ojej, to ja tak nie robię, to znaczy, że coś źle robię. Myślę sobie, że to jest niezwykle ważne jakoś poważnie brać pod uwagę siebie, jak się jest mamą i to, co się w środku w nas pojawia i jakoś nasze uczucia. Bo tych uczuć będzie mnóstwo. Taki moment, jak zostajemy mamą, to jest po prostu bardzo wielobodźcowa sytuacja, która generuje w nas bardzo dużo różnych uczuć. To są często uczucia trudne, uczucia sprzeczne, uczucia intensywne. To są mikromomenty w codzienności, które są jakoś obciążające, ponieważ to są dziesiątki małych decyzji, które my musimy podjąć, co do których musimy, prawda, no mieć też w sobie taki zasób, okej, no to podejmuję decyzję, czyli jakoś jestem jej pewna. No jak ją podejmuję, jestem jej pewna, no to za chwilę jest następny etap, czy ja na pewno podjęłam dobrą decyzję, prawda? No i to jest taki kołowrót, który naprawdę może jakby uprzykrzać życie i, no krótko mówiąc, być jakoś wykańczający wewnętrznie. A także myślę sobie, że to jest jakoś bardzo istotne, żeby naprawdę dać sobie takie prawo do rozeznania się w tych swoich uczuciach i do no jakby podania sobie maski tlenowej w takim momencie, kiedy już naprawdę jest trudno. Dlatego, że jak my tego nie zrobimy, no to ostatecznie to się przełoży na to, co się jakoś z tymi naszymi dziećmi stanie. To jest, bym powiedziała, kłopot, może właśnie większy trochę dla tych polskich mam niż dla niemieckich, które wyrastają w takim przekonaniu, prawda, poświęcenia się dla macierzyństwa. Bycia po prostu, że jakby bycie dobrą matką to mnie definiuje w ogóle jako kobietę i jako człowieka. I tak dalej. To są takie ciężkie sprawy.
4: Stereotyp matki Polki,
0: stereotypy,
4: prawda?
0: Tak, które naprawdę mogą być bardzo jakoś obciążające. Tak więc tak właśnie nawet rozmawiałyśmy z Żanetą, prawda, o tym, że takie skorzystanie z wsparcia psychologicznego, czy z terapii, czy z pomocy psychologicznej w momencie, jak się jest młodą mamą, to jest naprawdę najlepsze coś, co sobie możemy dać, co z naszych obserwacji wynika, nie następuje aż tak często, ponieważ właśnie mamy są przekonane, że muszą teraz być całkowicie dla dzieci. Ale to jest takie trochę karkołomne, w takim sensie, że nikt nie ma niewystarczających zasobów wewnętrznych, a naprawdę macierzyństwo te zasoby zużywa kredytowo, bym powiedziała, to znaczy więcej niż w ogóle my mamy. Także naprawdę to byłoby bardzo dobrze no po prostu mieć taką, nie wiem, przestrzeń. No najlepiej, prawda, jakby to był profesjonalista, ale jak nie może, no to może to być ktoś, kto po prostu nas spokojnie, bez oceny wysłucha, kto pozwoli nam przeżyć też jakoś trudne emocje, kto jakoś przyjmie nas w tym znoju i w tej codzienności, przed kim my nie będziemy musiały udawać po prostu tych herosek.
1: Jak no nie podam maski tlenowej najpierw sobie, no to ja nie uratuję mojego dziecka, jakoś jest mi to bliskie, to co powiedziałaś i jeszcze właśnie mi teraz przypomniałam, przypomniał się taki obserwacja z tego, co się działo pewnego dnia na placu zabaw, a propos tych mikrodecyzji, mikroreakcji naszych, właśnie w tym kontekście barier językowych czy emigracji, no to też czasem właśnie jak my interpretujemy sytuację, nie? Bo my sobie czasami tym dokopujemy, że na przykład będąc naszym dzieckiem w piaskownicy, mówimy do tego dziecka po polsku i widzimy, że na przykład niemieckie mamy jakoś tak się oddalają, dystansują, nie? I wtedy my sobie mówimy, o tak, jesteśmy gorsze, coś zrobiłyśmy źle, ona jest do mnie negatywnie nastawiona, no nie? I ja zrobiłam kiedyś taki eksperyment, bo oczywiście jeszcze dopiero staję się mamą, więc sobie różne też sytuacje obserwuję i mi się to wszystko integruje, natomiast kiedy mówiłam po polsku, to coś takiego zaczęło mi się dziać, no nie? Że ach, jakoś tak coś jest, taki ten świat do mnie źle nastawiony. Natomiast zaczęłam się temu przeglądać i są sytuacje na placu zabaw, w którym, kiedy my mówimy do naszego polskiego dziecka po polsku, to ta niemiecka mama, no ona nie wie, o czym my mówimy. I to była sytuacja, że chłopcy wspinali się na zjeżdżalnię i weszli w kolejkę. Więc ja mówiłam im po polsku, żeby wyszli z kolejki. Natomiast ta mama, ona nie wiedziała, o czym ja mówię. Więc ona nie wiedziała, jak zareagować. I kiedy zaczęłam to zmieniać i właśnie w takim kontekście zaczęłam mówić po niemiecku, no to widzę, że ci rodzice niemieccy, niemieckojęzyczni, tak może powiem, oni zupełnie inaczej reagują, nie? Tam jest uśmiech, tam jest zrozumienie, tam jest jakaś współpraca i to może być fajny czas z dzieckiem. No właśnie, i dlaczego o tym się dzielę? No bo gdybym poszła w te interpretacje i ocenianie, właśnie jak mówiłaś Honorata, że oceniam innych ludzi i siebie i jak ten świat jest do mnie źle nastawiony, no to mogę wpaść w taki mocny dół, no nie? Ale jak zacznę troszkę eksperymentować, zacznę być uważna, no to może mi się zmieniać.
0: Czy wy jako mamy tutaj w Niemczech korzystałyście z jakichś organizacji pomocowych, jakichś inicjatyw, gdzie szukałyście wsparcia?
1: Tak, więc jest strona taka tutaj familienportal.berlin.de. Myślę, że jak sobie to... Tam są fajne organizacje, do których możemy zwrócić się, kiedy na przykład potrzebujemy, żeby ktoś zajął się naszym dzieckiem. Mogę wymienić takie dwie. Z jednej korzystałam, więc to polecam. To jest Welcome -online.de i to są opiekunki, które charytatywnie chcą zająć się opieką dziećmi. To była pani, która przychodziła raz w tygodniu i zajmowała się dziećmi godzinę, dwie, to jest kwestia do dogadania i to już była godzina, gdzie można było się wykąpać, wyspać, czy nawet pogapić się w sufit, jak była taka potrzeba, no nie? Więc to. I druga instytucja, o której słyszałam, to jest grosselterndienst.de. To są seniorzy w wieku 50-70 lat, którzy właśnie też są zainteresowani wsparciem matek, opieką nad dziećmi. Więc to też a propos właśnie rozszerzania tej wioski afrykańskiej tutaj na emigracji, myślę, że bardzo ważne sobie to albo poczytać, albo się przygotować, albo jak na przykład mama no nie ma siły, żeby formalnie mierzyć się z tymi rzeczami, bo jest kilka formalności, które trzeba spełnić, to może poprosić jakąś przyjaciółkę, żeby przeczytała te strony, przygotowała dokumenty i myślę, że to też jest fajny punkt, gdzie można z tego skorzystać.
0: Tych tematów jest naprawdę dużo. I kończąc dzisiejszy odcinek, gdybyście miały dać taką jedną, jakąś najważniejszą radę psychologiczną polskiej mapie w Niemczech, która może czuje się właśnie dziś przebodźcowana, samotna, obciążona tymi wszystkimi dobrymi radami. Co mogłybyście powiedzieć na koniec? Jakie przesłanie mogłybyście zostawić na koniec tego dzisiejszego podcastu?
1: Ja chyba chciałabym powiedzieć takiej mamie, że ją doskonale rozumiem, jej przebodźcowanie i może nawet samotność, więc całkowicie się z nią utożsamiam. No nie chcę, żeby to zabrzmiało banalnie, ale no właśnie podaj sobie tą maskę tlenową, droga mamo, żeby nie zabrakło jej dla twojego dziecka. I to jest to, co powtarzam sobie codziennie. I chciałabym też przekazać właśnie innym mamom.
4: Tak, ja bym powiedziała tak, że ta samotność i naprawdę różne trudne uczucia to jest zupełnie naturalna sytuacja i nie ma co odwracać od tego głowy. I naprawdę jak my będziemy też mogły sobie najpierw, a potem też innym mówić wprost, że jest nam trudno i ciężko, to jest to lepszy scenariusz, niż jak będziemy to gdzieś upychać, że tak powiem, wewnętrznie. Poza tym, ja już jestem bardzo mądra, ponieważ moja córka ma już lat 12, więc jestem na innych etapach i te etapy się różnią jednak od siebie. I codzienność w tym macierzyństwie, tym początkowym, ciągnie się jakoś niemiłosiernie, a potem nagle zauważamy, że to dziecko nasze, prawda, już, nie wiem, spędza coraz więcej czasu w placówce i tak dalej. Więc no po prostu te kolejne etapy macierzyństwa są różne, inne i dają nam też możliwość coraz większej przestrzeni na wracanie do siebie. Bo rzeczywiście te początki są no jednak zarezerwowane głównie dla tych naszych niemowlaków.
5: Czyli wracajmy do siebie, podajmy sobie maskę tlenową. To by były te na koniec najważniejsze zdania, które wybrzmiały w dzisiejszym podcaście. Dziękuję za tę konkretną, merytoryczną rozmowę. Gościniami podcastu były psycholożki, ale też mamy wychowujące dzieci w Niemczech. Honorata Molitor, Żaneta Mikołajczyk z Praxis Molitor w Berlinie. Dziękuję za wasz czas, za waszą perspektywę. I co, zapraszam na kolejne odcinki.
4: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
5: Jeśli ten podcast wydał wam się użyteczny, podzielcie się tym odcinkiem z jedną osobą, która waszym zdaniem powinna go usłyszeć. Wasze udostępnienie to najlepszy sposób, by ta wiedza dotarła również do innych Polek w Niemczech. Znajdziecie nas w każdej aplikacji podcastowej. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować Kosmo po polsku, by nie przegapić kolejnych tematów z serii Psychologia na emigracji. Za uwagę dziękuję już Monika Sędzierska.
3: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.